kto chce ze mną, trzeba zejść brać. To moje powszechno, kto jest sam, to jako ja. Kto ma serce w správnym miejscu, kto jest proste prima, ať se na hocom spíší ty najmout.